izana yikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga zaheha aha mu gakara hamwe bimbe butare tererare aha ndi Boazi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi akakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubwo gwaye canke ushonje eka ufise ngwanza zose ukumva.

myaka iheze ku ishuri rimwe gisumbuye ryo muri Amerika hakozwe ivyigwa ku banyeshuri 179. Ikibazo kimwe mu byabagije cyari iki bakurunyitse mu izinga ry'ubugaragwa ni ikihe kintu wakwifuza gusangawe umuntu rero ntiyapfa ibyo avuze ariko hari ibintu batoranyamo igice kimwe kwijana cyashatse gusanga impuzu ndetse n'ibindi bijana mu gihe bice bine kwijana vyifuje gusanga ibikoresho byo kwinonora imitsi ndetse n'ivyuma by'umuziki ibice 18 kwijana vyifuje gusanga ibifungurwa ibice 16 kwijana vyifuje gusanga yo bibiliya ibice 2 kwijana vyifuza gusanga yo imbonesha kure kugira ngo bamenye aho bandi bageze ibice 3 kwijana vyifuje guhura n'umuntu bitari bwigere bibona ariko igitangaje igitigiri kinini cyane ibice 54 kwijana vyahisemo ko vyosanga yo umugenzi umuntu basanzwe bazi umuntu w'inyama n'amaraso umuntu bashobora kuvugana no kuganira no gusangira ugupfa no gukira mbega ubugenzi buhambaye uko kugira ngo umuntu arengere kwigunga kandi agire ubuzima bwiza

Allo na mahoro murakomeye ego murakaze mu kiganiro ego ego ego ego ego ego ego wanyuma ego murakoze cyane murakoze cyane

Ati cyo sabwa no kwitegura niko hale abategereje ngaho irangira karembo ryo gakomeze kubanizera mubwo bakunzi mwese bisamirize yagakiza ku isoko yugure. Allo mwiriwe tuvugana nande? Yego Jonas, urahawe ikaze mu kiganiro, ndabakeje ndabahujije.

ani ntabwo anita nabwo turiko turumvikana neza wihangane rero anitanga ho makamba ni turiko turumvikana neza nkuko byategerezwa ariko nibirere ukomeze kwihangana mu mwanya usigaye urashobora gusubira kwakura kugira ngo ugerageze ayandi mahirwe karirimbo rero Yesu niwe nshuti ihebuje na karirimbo kako hale ambasade yo ngaho ku ishengero rya Matyazo kakomeze rero kukunezera nshuti mukunzi w'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.